ainge mando na jiko fari bamba ne faginari nzwezo ainge ma bamba ne bobo no fiti haru wa sha lenge nduma ni bufra lenge na ainge ma ne alenge mbana iba bisa ngofere ya alenga fere na fagin zenu mbabi ale nyindere buwe kuruwe kuruwe babi ale nyindere buwe No, I don't get sans Zesu. Popo, I need to eat in a bamba negra. Pay the bobo, come on. Break it all, Langa Muka in a Langa Bakwa Bungar in Zenu. Over now, Vagi. Mbabia laying in the way. Grue, grue, grue, grue, grue, grue, grue, grue, grue, grue, grue, grue, grue, grue, grue, grue, grue, grue, grue, grue, grue, grue, grue, grue, grue, grue, grue, grue, grue, grue, grue, grue, grue, grue, grue, grue, grue, grue, grue, grue, grue, grue, grue, grue, grue, grue, grue, grue, grue, grue, grue, grue, grue, grue, grue, grue, grue, grue, grue, grue, grue, grue, grue, grue, grue, grue, grue, grue, grue, grue, grue, grue, grue, grue, grue, grue, grue, grue, grue, grue, grue, grue, grue, grue, grue, grue, grue, grue, grue, grue, grue, grue, grue, grue, grue, grue, grue, grue, grue, grue, grue, grue, grue, grue, grue, grue, grue, grue, grue, grue, grue, grue, grue, grue, grue, grue, grue, grue, grue, grue, grue,

0: Damuche,
1: Damuche, Damuche, Damuche, Damuche, Damuche, Damuche, Damuche, Damuche, Damuche, Damuche, Damuche, Damuche, Damuche, Damuche, Damuche, Damuche, Damuche, Damuche, Damuche, Damuche, Damuche, Damuche, Damuche, Damuche, Damuche, Damuche, Damuche, Damuche, Damuche, Damuche, Damuche, Damuche, Damuche, Damuche, Damuche, Damuche, Damuche, Damuche, Damuche, Damuche, Damuche, Damuche, Damuche, Damuche, Damuche, Damuche, Damuche, Damuche, Damuche, Damuche, Damuche, Damuche, Damuche, Damuche, Damuche, Damuche, Damuche, Damuche, Damuche, Damuche, Damuche, Damuche, Damuche, Damuche, Damuche, Damuche, Damuche, Damuche, Damuche, Damuche, Damuche, Damuche, Damuche, Dam

sobie te fajne niezamawiane miały w karemie. Kardynały, do kiedy łabry myśli się zesuć? Do kiedy młody łabry myśli się zesuć? Prawnie to nie powiem. Się zesuło.